brokvallig, joh. Mi ati brokvallig, want you no kan look wasrana uma. Dei akse evak mota Spanje. Mi vent dat im tak hallo skat. Je bent extra na Sani. O Sani. Hey, baby! Jimmy Wanda!